0: Schulen tak.
1: Lube dzieci, dobre ranie. Što macie dzieńca tystek z niedani szuli? Pomasku, jabłko, a mały jogurt? Abo z czesnano mać, abo nana, wo to prosili, kus kwiacy zapakować, tokeż, szczenitko drudy tak wodne. To je za nazumu cyle normalne. A ja wam przeradzu cię odla. Nitko, gdyż była ja dny za so krótsze, a nocy zimniejsze, rano bie z blakami samojżo pod 10 stopniami, ryka to za nasze ciło, przestajimy so na zimski program. Runie tak, kajż wiele zwierzatu to czyni. Poladamy wiele tysacu litruczo, jako bydlachu ludzo jeszcze jednorych prozdnieńcach, pożdżiszo hitach. Tam nie miejachu ani typienie, ani w obkot, gdzieś stajnie niż to kiedzi syda. Po takim natykachu si brjuchy na zimie. Wszako biesiu każdżynca też, pwod zrały, a dała się do zimy od wszeho dosć a nadosć. Tak narosczy mały połczyk, kiedy się zimie energii udał. Miestem typimy nasze domy, a kwudżak je też przed sopony. Przyjrzym, ma nasze ciło tule pramysliczku instalowanu, a chce wiace jeść. Czegoż dla też pola nas rady zimski brzuszk rozcze. Sprynia, gdyż bywa jadny krótsze, pobrachuje nam hormon, kiż nas wesołych czyni, tak mianowany serotonin. Sme drudy snano kusk muczniejsi a zrudniejsi, a ciło praje, daj mi szokoladu, poprzęcy a placki. Tak sem spiesznie za so wesoły. Z druha, na szerych, mokrych dniach nie czynie nas tak jara na rajka niszczo albo syła won, a siedzimy raczo na konopiu z najlubszy kniju, albo damy si film lubić. Tak so mnie hibamy, a spalimy też mnie kaloriju. Što možemy po takim činić przeciwo zimskemu počike? Šo je nekotrym vedre na každu pat vonhič, a so hibač, kastanje zbirač, do užu skakač, zmija pušeč. To vučiri šire mysle a zatipi vas nuckonje. A nic jenož svodke kvoščenki, ale račo čerstve jabłko, krušvu abo vorechi rymzač. To da moce a vitamine. Ši z vas, kiž maja doma psa, vidža, zo dobiš z njim šedne von, cele smože hač pri dešču abo svončku. Kak svojeho abo tiš cuzeho psa derje zrozumiš? Što chce, treba a pokaza. Votem so juciše vusovanje verči, duš rika s dupkom na podživečih.
2: Na špatnú náladu jadre nemám, ale vodná ja dýše cez mietko do názeme. Česať do na posedmých. Po takým ľube džičí žaden strach, so vonka hýbač, potom všetko dere bieží.

Zwy tytym tydzień też hizo raz znowa, ale przeco zaso rado o tym ryczimy, też z ludźmi mojej starobie, że jsme na ryje kodzili, to nieskry, tak ma poprosić, że ze starobu czynić. A tam jsme też zaso ryczyli o tym, jak jsme do Pančic na ryje kodzili na tamniszu żonu. No hej, a to są tuta hućba, k tomu chodzi, depesz mocu tam piskali, ore kapieć szmakaj pece, a wszystko jest so hibało, ale rynie dla bie, nic pełno. Cimieńczyny do napuszczetmy się, Milan Krolich, nie dom z powieszczemi.

Claudia Mitaschitz, spiewasze wo sonach, kisz maja wosy bite kszidwam. Robert Jack, zarańczy spił do dżęsmisze horania bildlk na wosomie. 1906 a 70 w klubach je runie hoca faza dyskowej hudźby, a w radiach bieży w osobie rokowa a solowa hudźba. No, stano możecie so też by jeszcze na to dopomnić. Popularna hudźba była dzień a uspieszniejsza tedy, a bóle mnohostronska. Runie w tutym czasu wozywi ameryjski hudźbnik Stevie Wonder album, ki szoto kombinuje a runoczasnie cyle swójski zvuk stwori. Pod titulom Songs in the Key of Life, spiewe we

0: Polícia z Čili.
1: W budyjskich a drzeżanskich gąsinach są czera przepytali do romady cinacze obiektów, prywatne bydlenia, rumnostcze firmu a bydlenia za dziewaczerio. Pozadk biechu po informacjach zorelskiego statnego rycznictwa przepytowania dla czornego dziewa w twarstwie. W obsiedziario maje firmu, w umietuja, zo neistaj z dziela personal poriadne przyzywiwoj, a zo neistaj socjalne popłatki zapłaciwoj. Nimo toho staj dreje za jaca hać 3 miliony euro z liczbu banki serwisowych firmu kniju wawoj za dziwo, kotrzysz sosciwa czyni wonie. Przed

Herrsche Wischak, wisst ihr, so die wasche Termine, Rade, Bossrit, Kujeme, Napschikwat, Schicherde, Dijin, so Setka, so we. Koniecach, tam zaso na grillowanie przy towarstwowym domie w koniecach DZA, kotrzeż przeproszuje Astrofyzyski Centrum Wieso na grillowanie, a wtedyż na rozmowy przychodny tydzień w utoru na wieczor pieczych, zcze tam na dwóch proszeni, zobaczcie, no nic nie dery jedli, ale w osobie so też informowali, a wiedzieli, co so stała. No a jeżeli chcecie też wy nam wasze terminy sposrytkować, so moli one, a tutaj też dalej sposrytkować, potem je to cyle jednore, możno, polatajcie na naszą app MDR Serbia, tam namakacie wodkaz, zczelcie nam swoje terminy, tam trzeba czynić na hesło chory kliknąć, potem so mam formular woczyni, a tam jenoś šitko derie zapisajče se s datumom, kotre hesvo mače a tak dale, hat su to nazemske zariadovanja, kermušnerije, domkovanki, vuvojenje, hato, abo. A potom môžeme si to zapisač a druhým to sposredkovač. Bidlk na dživečie.

Mosatisch, es ist Müslu, Nossitsche, Doma, Hai Doma, Tisch, Wupeschitsch, es ist Nasimski, Pichuhatsch, Sudan, es ist Hotensiemi, Abotisch, es ist Ribami, Abotisch, Nano, es ist Skirpsamin, Hai Ribes, Nano, in der Stadt Witzi, Hodji, ne, Dusch, Cheyes, es ist Lisa, Donesli, ne, Dusch, Chipnikak, Tisch, Pschila, Dobario, MDRSG, Televisie, Doma, Sechitko, Deres, Pschila, Hotuja. No i to smy mieli czeratisz w osybitu galeriu z przygotowaną w MDR Zarodzie. To możecie latać też na naszej internetowej stronie. Kiba jeszcze raz niedzielu do południa się zaswiecicie, a tam so dacie inspirować. Co so chodzi wszystko z kwietku, z zelu, a też z płodu naczywać. Sedam minut do napoczywiczych.

Lubidzici, dobre ranie. Stomacze dżinca tu seks niedani szuli. Pomasku, jabłko, a mały jogurt, albo z czesnano macz, albo nana woto prosili, kus kwiatce zapakować, dokież szczenitko drudy tak wodne. To je za nazumu cyle normalne. A ja wam przeradzu cze odla. Nitko, gdyż była ja dny za so krótsze, a nocy zimniejsze, rano bez blakami samojżo pod 10 stopniami, ryka to za nasze ciło, przestajemy so na zimski program. Runie tak, kajż wiele zwierzęta to czyni. Poladamy wiele tysacu litrucho, jako bydlachu ludzio jeszcze jednorych poznincach, pożdżiszo hitach. Tam nie miejachu ani typienie, ani w obkot, gdzieś stajnie niż to kiedzi syda. Po takim natykachu si brjuchy na zimie. Wszako biesiu każdżęca też, pwod zrałe, a dała się do zimy od czego dosć a nadosć. Tak narosczy mały połczyk, kiedy się zimie energii udał. Miestem typimy nasze domy, a kwudżak je też przed sopony. Przyjrzym, ma nasze ciło tule pramysliczku instalowanu, a chce wiace jeść. Czegoż dla też pola nas rady zimski brzuszk rozsze. Sprynia, gdyż była jedny krótsze, pobrachuje nam hormon, kiż nas wesołych czyni, tak mianowany serotonin. Sme drudy snano kusk muczniejsi a zrudniejsi, a ciło praje, daj mi szokoladu, poprzęcy a placki. Tak sem spiesznie zaso wesoły. Z druha, na szerych, mokrych dniach nie czynie nas tak jara na rajka niszczo albo syławon, a siedzimy raczo na konopiu z najlubszy kniju, albo damy si film lubić. Tak so mnie hibamy, a spalimy też mnie kaloriju. Co możemy po takim czynić przeciwo zimskiemu poczyki? Co jedne kotrym wedry na każdy pad wonić, a so hibać, kastanie zbierać, do łóżu skakać, zmija puszczać. To wuczyri szere mysle, a zatypi was nudzkonie. A nic jenoś słodkie kwoszczenki, ale raczo czerstwe jabłko, kruszwu albo worechy rymzacz. To da mocy a witaminy. Ci z was, kiedyś maja doma psa, wiedzia, że dobisz z nim wszędzie won, cyle smorze, hać przy deszczu albo słończku. Jak swojego albo też cudzego psa derie zrozumisz? Co chce, trzeba a pokaza. W tym, co jutrzejsze wysyłanie wierci, gdyż ryka z dupką na podziwieczych,

0: Domičino ponapočuječih. To sme v Boješčach, slušali dženca rano, v Ralbicach je so čera zvihanka novo, horta svečiva. No a Katka Pöbelec bie za nás pudla a je tam atmosféru zapopadnova.
1: Ze zaklepanjom posledného hozdžika a čriopami zektovie šklince bez dokonjane. Sonjech twa zwieseli wutrobyschich dzieci, kotrz smiedza nim przychodnich letach se rajkać, paslić, spiewać a wuknić. Z tutymi słowami woswieci so czera popodniu przy krasnym swunchnym nazemskim wiedrie z biehanka ralbiczanskiego horta. Wulki, jednoposkodowy twar z drewa, nydom za szulu, wita dre dzieci, gdyż so dale szitko poradzi, k nowemu szulskemu letu. Nitko hižo pak je nešto škuli widzeć a spoznać. Vulka kudba abo samo žola vita hosči novem tvarje. V tutem, največjim rumje, zmeja dječi mjestruj možnost za vulkimi blidami domjace nadavki spelnič. Nimo toho zmeja v vulkih skupinskih rumnostčah garderobu, kreativnu rumnost, rumnost za tvarjenje s klockami abo lego dželemi, kuchnju a vizotiš dost ruma za odpočink. 90 dzieci a 5 kubwarków są hiżo jara na swój nowy domicil wieseli, każ praj kubwarka Franciszka Neteroa.
2: Muszę jara weseli, ma wosebie też te dzieci, dokiż te dzieci są muli na rejka niż unike, przeco za so wupkić bołacz, kak so ją twari, a musmo so szil jara dziwali kubwarki a dzieci, kak spiesznie so to natwariło. Oni jara usto przy poczesty, a halada jara praja, o, tam jest zas jene wukno, jo, jene duchuje, ha tun rane wulat, na tun lis, to są nam szymiara lubi.
1: Tež vjesna nosta, a s tým tvarský knies Hubertus Ryčo. Mieše čera popudňu široký posmiok na hubomaj. Dlne šnetko vieso hišče dávno hotový niesu.
3: A ja som ja volil, že nedokéž my cukone v času ležíme s našim tvarom a vedro je tež hudžel, že o tak zas my tým cuchu mali začínč a netko so bude na nutý dženčenc. Doskončne te blahy na cuchu horeši než potom oktobre okna pšinu a paralelne tomu sa nutskone útvar započína. Zomo doskončne pon kletu, jeden riane, super hod za naši dječi tu máme.
1: Tute pak tiež najmočie gmenie Zakskie z nebes nepadnú. Demografická zmena je tiež tu vidieč.
3: Dječi kus chvaluje a haj to smia rune tiež od pestorné zóny, to je pošitko nešučom a tak, ale nám vokomikne tiež v Vyše a základné šuly rumnošče pobohuje a hod je v rumnoščach od šule Sobunucka. Tak zomu potom dobíme nový koncept vúžičat rumnošču čin za základnú vyššiu šulu.
1: S konceptom riánie nové pestovanie a bozomným novým hodom chce viesnanosta Hubertus Ryčo tiež modých v obydleriu vo dobrým šichodže přesvědčiť.
3: Ja im przyjął, że mają najlepsze umienie, że mają też najnowsze uodwanie, że są im tu lubi, a że oni też perspektywy są, potem pożdzi, że ja młodzie są one dorośćne na żeniny, że one też ich dzieci do Ralbica doszli, a do pestowane.
0: To przyje się po takim Huberto Srycza, jako wiesanostak gminy Ralbice Rożant, za młodych w obydleriu odczerawszej zbiehance nowo hota rozprawiesze Katka Pöbelec.

Kunst tygodnia z wiele sarskimi wieraszkami przed żoriami stoi Deria Aszczosos. Groma, że z nami na nien jasolisz, wet nas zase szo zgonio szo żo bużo co, a we kotarem casu buszczo narska. Co jasolim, aż smiejam was przy mikrofonie przeweżować, do końca tygodnia. Ja sam Ania Kochoń-Szwarcowa, net wam już raz pićku wiecie przerażią.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastou.
1: Českého programa.
2: Vorobe se myslí, až jo jogos lidna gržinka přišva, vin zmaka kocora, lubežíši, uji, nažijeme se, až se jomu nic nestanjo.
3: Niega jok się wrobel zwurze na dwerje wedu piś.
4: To jo tak szopwa, a ja som taki lacny.
3: To jo kecor obklidował, a jo net psi skecył. Denio wrobla w swej mapacko ma ziarżał, a gronił.
5: Bijziś, ty se krzył piś, a ja com jeść.
3: Perze dnie jo se kecor swej gubie lizał. Robel jo se tsie skotał, a jo se myslił, aż jo jego slidna gezinka przyszła. W swej wielkiej nuzy jo se na nieco domyslił, a wen jo gronił.
4: Lubo koco, ty się mnie nie burzasz, gdzie z pijakami żrasz. Puść mi, ja się nie pijawie skubią, poniele lepie zwożim.
5: Masz prawie, wrobel, ja ciebie puszczim spacowu, ale chwata, ja som głodny.
3: Liebda jo był wrobel lichotny, jo wen frr, na usoki bom ulisieł, a wet tam jo wołał.
4: Pip, pip. Koco, ty się masz malcnie niozy, ale krótki rozum. Pip, pip.
2: Jo, widzisz, lubi dzisi, czojenie jodery ujszło. Szyknym, mudrym wroblikam wam, lubi dzisi, rzucam przeszary do końca tyżynia. Aż to nieżyle.

Kto wete wuze scenario wie, aż ja zapszałem serskiego pochada? Cesta, gasereca kultura wici nie oplewajote we familiach. Co se jano familiowy mie, na myżny serski pochad pokażą, problemy z wiczego z tym nie mają, aż to nie wierzę. Czochu hynacjo to we USA, US-Amerykanarie, takie, któryż przedredniki pochadają z Europy, Wenni žen a vici kšieto viežeš. Všetci vici vetnich götujo gentest. A sú snaž prechvatane až poradajú napríklad specečne nímskeje abo samo zvúžece. V Texasu ve Serbine majú serský muzej. Ho pomagajú ľužam vici uzganíš vo svojom pochaže. Búžaš raz v Texasu v muzeu snáš namakajošo ešte pši svežbnach. Nejlepšiu šancu máš za to nento neželú pri letosnem Vendoš fest, abo, kaž je to prekrotkodobne za vás, tamne Serbe svieše přece kúždu stvrtu neželú v septembre, také přijdu celé to zase. Ho je naša muzika týženia k tomu Sitte Serb Kupki folgsam.

0: Kužicinja.
1: Regina Rotova z Hršebuza, niegaśna ceptarka na Dolnosarskim gimnazjum, jowet zinsajsznego wesoma 70 lat stara na jej borstach, su myslili psieszeki a psieszele, mieszczańskie domowinskie kubki, a spiwarki a spiwarie kora wóżeca. Wesenczostrowe a glucne przyducym żywieńskim lisze, a myszo jasowe borstakowy swieżyn.

A dopominasz, co iści na cytanie Żinca Jacor Barkowach w Boszańskiej Bibliotece Mina Witkoajc, liche niemski zwiesk spisowaszelu przeprosuje szuch zajmcu Jacor Zegar Sedemich na cytanie z antologii Wurzeln und Wandel der Lausitz. Na tekste wet ci a dwajeszcza autoru myszesz osa jaseliż miazy nimi su teke serske. W ljuziach a krajnie dwie recne łużyce piszu w zajrzoności a przybytności. Kartki dostaniesz za 7 € w turystyjskiej informacji.

Künste genias, viele serskimi virashkami, przedżoriami stoi, deri as czosos gromaże znaminanin jasolis, wet nas zase szos gönioso, żo buzo co, a we kotenem casu, buszczo narska. Co jasolim, aż smiejam was przy mikrofonie przeweżowasz, do końca tygodnia, ja sam Ania Kochoń-Szwarcowa, net wam już raz piczku wiecie przerażiom.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Ovo vaš Žišek Sebastro.
1: V robe se mysli, až jo jogo sledna gržinka přišva, vin zmaka kocora, ljubžiši, oje, nažijame se, až se jomu nic nie stanjo.
2: Njega jo kšo v robe zvuže, na dverje vedu piš.
3: To jo tak šopva, a ja som taki lacny.
2: To jo kecor obklidoval, a jo net přiskecil. Venio wrobla w swej mapacko ma żarżał, a gronił.
4: Widzisz, ty se krzył pisz, a ja com jeść.
2: Perzednie jo se kecor swojej gubie lizał. Robel jo se trzeskotał, a jo se myslił, aż o jego slidna gezinka przyszła. W swej wielikej nuzy jo se na nieco domyslił, a venio gronił.
3: Luby koco, ty się mnie nie burzasz, krzy z piekami żarz. Puść mi, ja se nie pjewi skubią, poniele lepie svožim.
4: Máš pšauje, Vrobel, ja tebie puščim spacovu, ale chvata, ja som vodny.
2: Liebda jo by Vrobel lichotny, jo ven frr, frr, na usoki bom ulišel, a vet tam jo volal.
3: Pip, pip, koco, ty se máš malcne nioze, ale krotki rozum, pip, pip.
1: Jo, Žišo, ljubi Žiši, čo je njejo dere ušlo? Šeknem mudrem vroblikam vam, ljubi Žiši, žicem pšelša redne konc teženja. Až to ne žele.
0: Raz, dva, tri!

0: Співарки, а співари кора Дойно-Сарського гімназіума тухлу не укну, на немені то некотую шулі. Пеш, а стожаща модих співарку, а співарю 5-го, а що 12-го літника укню співаш від царайшнего, а ущі, а що пенежелего в пробовым лігві в пшинным уліцою організаторійська відніця кора цептарка Дженнифа Дюнбірова.
1: Зам'я я аж нове Ukniki poznaju náš repertoár, náš serský repertoár v starých spívov a my musíme nové repertoár za to šulské leto nien to přigotováš a my se přigotujeme také už na šulský jubilej v Dolnoserského gymnázium v přijdúcem septembri. My máme také nazemský koncert ho v pšinem Nieželu Sega Stürich, alle ten Konzert hier jush upschedat.
0: Ja, Dirigent Cora Gerald Schön zu den Dokuschdegen intensivnies Uknikami Suzoaj. Alle teke Svenka-Probo majo viele Prätkwe Korovem legwe ulicuja den Berowa.
1: Sega Pischich majo tischische aktivnu Pschester Kuvenze. Ja mam ho ši obstararje kenš su teke ukniki planas byli a kenš su teke v koje byli ako ukniki a te budu pen sportove svežin vence cuniš abo te přehojžuju s uknikami. Pen jo viacerja teke to cunime všikno skomaže a per viacerju máme viacorne program, also kino viacor, pen jaden workshop, konfliktbewältigung in großen Chorgruppen, so ako teamworkshop. A sobotu jo pön reine žen, also tam bužame na viacorie domaže grajkaš. Jo a nieželu grillu jome pön a cynime ogen a bužame stokbrot, marshmallow a druge vierce cynis.
0: Jo, pône program v korovem legvie maju a zavešče bužo nieželne nazemský koncert Vyrašk vedpodnia zegar styrich se zachopio v pšenem v starém gščincu. Jo a nito spiva kor gymnázium už raz za vás a potom z mého Julia Gríšina dalšné kulturné pokazky za vás.

0: iPod roze dal, okej, tekst nam jest możny, krzacasz, chill, ty dobry volume.
1: Zeklep, a solco z nami, yo, za siasku, gospodno, strzaż nime, nie jest to serwostwo, a.

To wete wuze scenariowie, aż ja zapszałem serskiego pochada. Cesto, gaserec a kultura wici nie oplewajote we familiach. Co se jano o familiowy mir? Na myżny serski pochad pokażo, problemy z wiczego z tym nie mają, aż to nie wierzę. Czochu hynacjo to we USA, US-Amerykanarie, takie, któryż przedredniki pochadają z Europy, wenni żen a wici kszieto wierzysz. Przeci wici wetnik gotujo gentest, a sus nasz przechwatane aż poradaju na przykład specyczne niemskie albo samo z Łużyce. W Teksasu we Serbinie mają serski muzej. Ho pomagają ludziom wici uzga niż we swoim pocharze. Bużasz raz w Teksasu we muzeju snasz namakają szolści przy swejżbnach. Najlepszą szansę masz za to nieco nieżelu przy letosnym wędysz fest, albo kasio to przekrotkodobne za was, tamny Serby swejszy przece każdą stwartą nieżelu w septembrie, tak przyjdzie leto zase. Ahoja, nasza muzyka tyżeniak tomu Syty Serb Kupki Folksam.